0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.

orzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku.